0: From the Sky News Centre at 7, Andy Burnham's welcomed French President Emmanuel Macron to Downing Street, where they spoke about migrant crossings, defence and Ukraine. The Prime Minister blamed the UK's decade of low growth partly on Brexit, saying he wants a closer relationship with the EU. The PMs praised French collaboration, saying the two countries have similar aims across a wide range of topics.
1: It shows what collaboration can achieve, just as we are also showing on Ukraine, on small boats, and also on strengthening the UK-EU relationship.
0: A schoolboy who stabbed a teacher in the head has been sentenced to 4.5 years in youth detention. The 16-year-old attacked teacher Vicky Williams in Pembrokeshire in February. A woman critically injured during a police chase in Warwickshire last week has died. 62-year-old Karen Joseph's car was hit by a black Audi which was being pursued by officers near Stratford-upon-Avon. A car tax conviction against the London mayor has been formally withdrawn in court. Lord Sadiq Khan's team argued he didn't own the 24-year-old Nissan Micra and claimed he'd been scammed. The DVLA asked for a review. Campaigners have handed a petition to Downing Street calling for better protections for England's rivers, lakes and seas. Analysis by Surfers Against Sewage found waste was dumped into waterways for more than 43,000 hours during July and August. The group says it's received hundreds of sickness reports from people who say they've been wild swimming. Singer Becky Hill, who backs the campaign, says it's unacceptable.
2: I think it is an absolute scandal that great British bill players are paying for a service that they're not getting. And in return, they're getting the infrastructure of waterways, rivers, seas completely destroyed in the process.
0: And Spotify's revealed its most streamed song of the summer. Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me came out on top, leading the platform's global chart for 22 days.
3: To jest polskie granie w Radio Show. I dołączajcie się do nas na Facebooku, na Polskie Granie w Radiuszu. I zapraszamy na to granie.
4: Dzień dobry wieczór i znowu nietypowo się z wami witam tak jak w zeszłym tygodniu. Dlaczego? No wiadomo dlaczego. Dlatego, że gramy drugą część Mono, ale w stereo o zespole Riverside. Riverside to jest naprawdę taki fenomenalny zespół, że nie zmieścił się, po prostu nie zmieścił się w jednym programie. Zakończyłem w zeszłym tygodniu program kawałkiem Egoist Hedonist i to było z albumu Anno Domini High Definition. Tak, i nie pamiętam, czy cokolwiek o tym kawałku powiedziałem, ale wam powiedziałem, że po prostu w ogóle egzystencja tego zespołu dzieli się na takie dwie epoki. Pierwsza to jest Reality Dream, nowe otwarcie, a druga to powrót do klasycznego rocka i tu jest tak, powiedzmy, melodia i odrodzenie. No i właśnie Egoist Hedonist to było właśnie już z tej drugiej epoki. A tak w ogóle to witam serdecznie. To jest Polskie Granie w Radio Szmu. Gramy dla was polską muzykę, polskich wykonawców, nie zawsze po polsku. Tak jak było właśnie w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu, bo Riverside tylko i wyłącznie śpiewa po angielsku. No i tak, 99,8 MHz to nasza częstotliwość radiowa. No, możecie nas słuchać w każdy czwartek o godzinie 19, tak, wtedy jest premiera. I powtórki mamy w sobotę o godzinie 8 rano, w niedzielę o godzinie 21. No i wiecie co, z tymi powtórkami to różnie bywa, bo czasem ich nie ma, a czasem tak jak w zeszłym tygodniu, w sobotę włączyłem sobie radio za 15:08. I nagle słyszę, fajny kawałek leci, wiecie co? I sobie myślę, no ciekawe, kto w radio zapodaje takie fajne kawałki. Szybko wyciągnąłem telefon, Shazam. Odpalam. I to Riverside. Czyli to była moja audycja końcówka. No właśnie. Przez szewski błąd audycja była o godzinie 7, a nie o godzinie 8. No, zdarza się, prawda? No, wszystkim się zdarza. Dobra, a my wracamy do muzyki, bo już wszystkie formułki powiedziałem. Nie powiedziałem wam jeszcze tylko o jednym. Pamiętajcie www.szmu.org.uk i tam nas możecie słuchać na żywo według czasu londyńskiego. Oczywiście. I zresztą w ogóle polecam nasze radio, bo tutaj właśnie jest mało komercji, a dużo jest po prostu audycji robionych przez pasjonatów, tak jak ja, przez wolontariuszy. I prezentują po prostu nie sieczkę taką stopu, tylko grają czasem bardzo fajną muzykę. No dobra, a my przechodzimy szybciutko do naszego bohatera, właściwie bohaterów, bo Riverside to jest oczywiście zespół, to tam ich jest więcej. Dobra, i tak, po technicznym i agresywnym brzmieniu z poprzedniej epoki, z tej właśnie epoki Reality Dream, w 2013 roku grupa postanowiła odklasycznić swój styl. Na płycie Shearing of New Generation Slaves muzycy zwrócili się w stronę tradycyjnego, takiego, jak to określić, klasycznego może, hard rocka i takiej głębokiej melodii. Zresztą to wszystko dzisiaj usłyszycie, inspirowanej latami 70. No i zacznijmy od jednego z najbardziej takich poruszających i hipnotyzujących utworów w ich karierze, opartej na genialnym motywie basowym. Tak. Zdradzę wam tylko tajemnicę, że przygotowałem się już, nie na bas grałem, tylko ładnie sobie wszystko napisałem, wydrukowałem, także jeżeli myślicie, że czytam, to tak, czytam. Dokładnie. Czytam to, co sobie wcześniej przygotowałem. Tak, kawałek to Depth of Self-Delusion, a to pochodzi z albumu, który przed chwileczką już wymieniłem i zostało to wydane w 2013 roku. To co? Posłuchajcie, jak grają.

No tak wam powiem, że jak słucham tego, to oj, aż mi ciary przechodzą. I wiecie, tak jak wam powiedziałem tydzień temu, zakochałem się po prostu w tym zespole, w tym brzmieniu. W zeszłym roku przywiozłem sobie specjalnie z Polski mój stary, 40-paroletni wzmacniacz. Nie wiem, czy kojarzycie jeszcze, jak wyglądała stara polska duża wieża. I uwaga, to ma tylko 2x35 W w sinusie. Dla tych, co siedzą i teraz słuchają, to pewnie rechoczą ze śmiechu, nie? Tak, tylko dodam, w sinusie. I mam do tego potężne głośniczki i naprawdę dobre. I wiecie, jak to daje? To nie żaden ten plastik taki, który się sączy z tych nowoczesnych wzmacniaczy, gdzie po prostu sygnał jest przetwarzany na cyfrowy, potem znowu na analogowy, dodawane jakieś głupie efekty i tak dalej. Nie, nie, nie. Tu jest po prostu czyściutkie brzmienie i dlatego właśnie chwalę sobie ten wzmacniacz. I te 35 watów w sinusie, powiem wam, naprawdę dają. Dają radę. Dobra, a my przechodzimy dalej. Ta sama płyta. Ta Shrink of New Generation Slaves. I Riverside pokazał, że potrafi tworzyć utwory niesamowicie przebojowe, nie tracąc przy tym swojej progresywnej tożsamości. Kawałek, który za chwilę wam zaprezentuję, napędzany jest potężnym, wręcz genialnym, surowym riffem gitarowym, połączonym z organami Hammonda. To jest w ogóle, tak szczerze powiedziawszy, absolutna petarda. No i jedna z najbardziej rockowych wizytówek tego zespołu. Ta sama płyta, Celebrated Touch. Gramy. No bo co mamy robić?

0: To jest polskie granie w Radio Szmu.
1: No tak jak usłyszeliście, polskie granie w Radio Szmu. Gramy polską muzykę, polskich wykonawców i tak jak dzisiaj i w zeszłym tygodniu, nie zawsze po polsku. Dobra. W 2015 roku album Love, Fear and Time Machine przyniósł jasne, przestrzenne i niezwykle ciepłe brzmienie. Niestety, kilka miesięcy po premierze, na początku 2016 roku, światem rocka i nie tylko w Polsce oczywiście, wstrząsnęła tragiczna wiadomość. Zmarł gitarzysta i współzałożyciel zespołu Piotr Grudziński. I kolejny utwór, który wam zaprezentuję, stał się dla fanów symbolem pożegnania z muzykiem. Kawałek zaczyna się delikatnym akustycznym śpiewem Mariusza Dudy, aby w środku eksplodować potężną ścianą dźwięku. Towards the Blue Horizon, i to jest album Love, Fear and the Time Machine, wydanego w 2015 roku. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: Tunes on 99.8 FM.
1: Po stracie przyjaciela zespół stanął na krawędzi rozpadu. Postanowili jednak walczyć dalej jako trio. W 2018 roku wydali album Wasteland, surowy, postapokaliptyczny, będący metaforą ich własnego świata po tragedii. Usłyszycie teraz utwór tytułowy, w którym Mariusz Duda śpiewa z niesamowitą filmową ekspresją, a finałowa potężna solówka jest grana nie na gitarze, lecz na basie piccolo. Wasteland, piosenka tytułowa z albumu Wasteland, i to było wydane w 2018 roku. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: Och, aż ciary przychodzą, jak się tego słucha. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam taką muzykę. Tak, wróćmy do naszego Riverside. Do oficjalnego składu zespołu jako pełnoprawny członek dołączył wybitny gitarzysta Maciej Meller. W styczniu 2023 roku zespół powrócił z albumem ID Entity, na którym bezkompromisowo rozlicza się z nowoczesnym cyfrowym światem. Kolejny utwór to pokaz właśnie technicznego mistrzostwa, skomplikowanych zmian rytmicznych i genialnych organów Hammonda. To Riverside drapieżne i bezkompromisowe. To jest tekst, który sobie przygotowałem oczywiście. Powiem wam już tak poza tym tekstem, że ja uwielbiam właśnie brzmienie organów Hammonda, takie właśnie nawiązujące do lat 70. Dobra, ale muzyka muzyką, musimy wracać po prostu do piosenek. Z ostatniego już ich albumu, wydanego w 2023 roku, ID Entity, piosenka Big Tech Brother.
1: Hello, listener. If you want to hear the next song, you must first agree to terms and conditions. It won't hurt. Well, at least not now. Maybe later. Thank you for your cooperation.

0: No tak. Jak to podsumować? Nie wiem. Powiem wam szczerze, nie wiem. Po prostu jestem zakochany w tej muzyce, w tym zespole, z tym, co oni robią, co oni wyprawiają. Bo ich muzyka to nie jest taka typowa rąbanka, nawet rockowa rąbanka. To są piosenki, które od początku do końca coś przedstawiają. To są piosenki, gdzie tempo jest różne. Po prostu są wygaszenia, nie? A potem nagle po prostu uderzają ze zdwojoną siłą muzyką w nas. To są harmonie, to są jakieś po prostu eksperymenty z instrumentami. To tak jak tu słyszeliście te organy Hammonda, zresztą ja, tak jak powiedziałem, je uwielbiam. No i nie wiem, czy ja wam dokończyłem o moim wzmacniaczu. Po to jest ten wzmacniacz właśnie teraz, żeby słuchać Riverside. Co przedstawiłem, tak podsumowując już, co przedstawiłem wam, a może jeszcze jedną informację. Jeżeli szukacie płyt, to 3 płyty zdobyły status złotej płyty. To była płyta Anno Domini, High Definition, Shrine of New Generation Slaves, to 2 płyta, i 3 płyta Wasteland. Tak, i te 3 płyty zdobyły w Polsce status złotej płyty. Ja tak jestem ciekaw, ile oni sprzedali płyt za granicą, bo Riverside jest bardziej znany z tego właśnie, że właśnie za granicą niż w Polsce. Tak, a podsumowując to, w pierwszej audycji usłyszeliśmy płyty z tak zwanej epoki Reality Dream, gdzie grali właściwie rocka progresywnego. To był taki tryptyk albo trylogia Out of Myself, Second Life Syndrome i Rapid Eye Movement. To jest taki, taka jedna opowieść właśnie. A potem się zmienili. A potem przeszli do klasycznego rocka i zaczęli po prostu grać, no, tak jak przed chwilą słyszeliście. Co mam dla was na koniec, żeby zakończyć naszą dwugodzinną podróż z tym zespołem, to powtórzę się, bo 2 tygodnie temu ta piosenka leciała, ale nie mogę, muszę wam ją zaprezentować jeszcze raz. I tu po prostu ona jest tak inspirowana troszeczkę latami 80. Ja tam usłyszałem trochę zespołu AHA. Także, no posłuchajcie. Friends of Foe to jest właśnie ten kawałek, z którym się z wami żegnam. Dziękuję wam za uwagę. Dziękuję za to, że wysłuchaliście do końca audycji. No i co? No i zapraszam na za tydzień. Co będzie? No będzie podobnie. Będzie podobnie, może inaczej, ale na pewno nie będzie komercyjnie, bo znalazłem kolejny bardzo fajny zespół, który mogę wam zaprezentować. Także dziękuję bardzo za uwagę. No i do usłyszenia za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku, na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.